staniesz tylko jednym z moich wspomnień. Dlatego zadzwonię do ciebie jeszcze za trzy razy, a ty nie odbierzesz za każdym razem i pewnie oddzwonię.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Tydzień w regionie. Informator spółki Wodnik w Jeleniej Górze.
1: Audycję rozpoczniemy od wizyty w wyjątkowym miejscu. To zakład uzdatniania wody Sosnówka przy ulicy Wróblewskiego, gdzie trwa właśnie realizacja niezwykle ważnej i nowoczesnej inwestycji.
2: Tak, to jest wyjątkowa inwestycja. To jest bardzo droga inwestycja, ale to jest inwestycja w bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo jest bezcenne.
1: Katarzyna Wierska-Kuberka, prezes zarządu przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Wodnik.
2: Mówimy o bezpieczeństwie dostaw wody, o czystości tej wody i o tym, żeby mieszkańcy mieli pewność, że ta dostawa będzie niezawodna i ciągła. Wydajemy 4,5 miliona złotych na pełną modernizację wszystkich 6 filtrów na ujęciu w Sosnówce. To są filtry, które zostały wybudowane razem z Zakładem Uzdatniania Wody w 2005-2007 roku, a więc mają już 20 lat i te złoża wymagają wymiany, a filtry usprawnienia i modernizacji. Do końca kwietnia 2027 roku będziemy mieli w pełni zmodernizowany Zakład Uzdatniania Wody, w pełni bezpieczny i myślę, że to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej.
1: Tu podkreślmy, że zakład będzie pracował ciągle, bez żadnych przerw.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe, że to jest inwestycja, którą prowadzimy na żywym organizmie, czyli zakład cały czas produkuje wodę, cały czas filtruje wodę, a jednocześnie modernizuje filtry. Jest to bardzo duże utrudnienie, ale nie jesteśmy w stanie wyłączyć Sosnówki, bo nie moglibyśmy wtedy podawać wody mieszkańcom. A Sosnówka zapewnia zaopatrzenie w wodę aż 48% mieszkańców Jeleniej Góry.
1: Nie mówimy tu jednak o małych wkładach, jakie znamy z domowych dzbanków. Na miejscu trwa właśnie wymiana potężnych przemysłowych filtrów o gigantycznych rozmiarach.
2: Tak, dla zobrazowania to są kilkunastometrowej wysokości filtry o średnicy kilku metrów, w których znajdują się złoża o masie kilkudziesięciu ton. Tam jest węgiel aktywny, tam są złoża piaskowe, tam są najróżniejszego rodzaju ciężkie złoża, które służą do filtrowania wody i to są potężne urządzenia. Zresztą organizujemy wycieczki dla młodzieży i dla przedszkoli, zapraszamy po modernizacji filtrów, żebyście Państwo sami zobaczyli, jak to wygląda. To jest naprawdę

0: do spożycia. Ona jest nadal czysta, nadal zdatna do spożycia, a cały czas pracujemy nad infiltracją tego złoża w taki sposób, żeby to odczucie Państwa zniknęło i to trwa mniej więcej 4 miesiące, tak jak poprzednio w 2018 roku też tak było. Proszę się nie niepokoić, woda jest dobra, zdatna do picia i czysta.
1: Informator spółki Wodnik w Jeleniej Górze. Więcej informacji na www.wodnik.net.pl. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie.
1: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
2: Bolesławiec z kolejnym ważnym wyróżnieniem za swoją przestrzeń publiczną. Ceramiczna rewitalizacja rynku Starego Miasta zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich. W tegorocznej edycji oceniono 41 wyjątkowych przestrzeni publicznych z całej Polski. Bolesławiecki projekt został doceniony za połączenie historycznego charakteru miasta z nowoczesną aranżacją, w której ceramika stała się nie tylko ozdobą, ale jednym z najważniejszych elementów miejskiego krajobrazu. Nagroda jest podsumowaniem wieloletnich zmian w centrum Bolesławca. Prezydent Piotr Roman podkreśla:
3: to zwycięstwo to ponad 20 lat pracy przy rewitalizacji. Nie poszło na marne. Z zaniedbanego miejsca, z zadrapanymi kamienicami, stworzyliśmy atrakcyjną przestrzeń, która stanowi powód do dumy dla wszystkich mieszkanek, mieszkańców Bolesławca. Też jest wspaniałą atrakcją turystyczną budującą markę miasta. Możemy sobie pogratulować tego, że rynek bolesławiecki jest dzisiaj uznawany za jeden z najpiękniejszych w Polsce, co potwierdzili urbaniści, przyznając nam tę wspaniałą nagrodę.
2: Jednym z wyróżników bolesławieckiego rynku są ceramiczne elementy zaprojektowane przez lokalnych twórców. Artysta ceramik Mateusz Grobelny postawił na rozwiązanie, które łączy sztukę użytkową z miejską przestrzenią.
4: Chciałem, żeby ceramika nie była tylko ceramiką stołową, ale także powstała jako ceramiczne meble na naszym rynku w Bolesławcu. Założeniem było, żeby ozdobić rynek nietypowymi meblami z ceramiki.
2: Te realizacje mają również swoją codzienną, praktyczną historię. Jak mówi artysta, mieszkańcy i turyści znaleźli dla ceramicznych form własne zastosowania.
4: Okrągły, tak zwany kapelusz, widzę, że bardzo dzieci polubiły. Używają go jako zjeżdżalnia i jakiś rodzaj parku rozrywki, a domu szezlong został przejęty przez panie, które robią zdjęcia na nim.
2: Drugim artystą, którego twórczość współtworzy ceramiczny charakter Bolesławca, jest Andrzej Pachom z ceramiki artystycznej Kaola. Jego prace pokazują, że lokalna kamionka może wychodzić daleko poza tradycyjne naczynia.
5: Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby wykorzystywać materiały i motywy kojarzone z Bolesławcem. Jestem autorem dużych murali ceramicznych w Bolesławcu, począwszy od największego, który znajduje się w Międzynarodowym Centrum Ceramiki. Jest to mural wykonany metodą tylko i wyłącznie stempelkową. I kilka innych murali, które zdobią na przykład Orkę, nasz basen miejski i między innymi ulicę Prusa, najważniejszą, którą dążymy do tego, żeby była cała wykonana z ceramiki.
2: Czy to pokazuje, że bolesławiecka kamionka to nie tylko naczynia ceramiczne?
5: Tak, tak. Na tym nam właśnie bardzo zależało, żeby pokazać ten sam materiał. Począwszy od gliny, różnego rodzaju farb, szklif.
2: Ceramiczna rewitalizacja bolesławieckiego rynku to więc nie tylko odnowiona przestrzeń. To także sposób na pokazanie dziedzictwa Bolesławca w nowoczesnej formie poprzez sztukę, architekturę i twórczość lokalnych artystów.
1: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
0: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Wiadomości z Legnicy.
1: Legnica w Różu to akcja profilaktyki raka piersi, która trwać będzie przez cały październik. O tym i wielu innych działaniach miasta Legnica na rzecz zdrowia mieszkańców porozmawiam z Aleksandrą Krzeszewską, zastępcą prezydenta miasta. Pani prezydent, od czasu objęcia przez panią funkcji zastępcy prezydenta Legnicy profilaktyka stała się jednym z ważnych elementów działalności miasta. Jest bardzo wiele wydarzeń i akcji skierowanych do różnych grup społecznych. Skąd ten priorytet?
2: To jest oczywiste, że zdrowie jest dla nas najwyższą wartością. Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta Legnicy. Sama profilaktyka jest po prostu tańsza niż leczenie, a koszty te społeczne, rodzinne i finansowanie przy wystąpieniu poważnej choroby, już nie mówimy tylko o tej onkologicznej, ale także o chorobach przewlekłych, jak cukrzyca, są po prostu ogromne i dlatego w Legnicy ta profilaktyka nie jest pojedynczą akcją, ale jest elementem polityki miasta, którą kreujemy. Prezydent Maciej Kupa jest osobą, która bardzo mocno stawia właśnie na profilaktykę zdrowia i chodzi o to, żeby te badania były jak najbliżej mieszkańców, łatwo dostępne, żebyśmy też docierali do osób, które na co dzień odkładają wizytę u lekarza, no bo w profilaktyce ten czas naprawdę ma ogromne znaczenie.
1: Tylko gdzie przebiega granica odpowiedzialności samorządu? Mieszkaniec może powiedzieć, od leczenia mamy NFZ, szpitale i przychodnie. Dlaczego więc miasto ma angażować w to swoje pieniądze i swoich ludzi?
2: Nie chcemy zastępować NFZ-u ani systemu ochrony zdrowia. Możemy go tylko uzupełnić tam, gdzie widzimy te potrzeby mieszkańców. Właśnie dlatego organizujemy badania, edukujemy, zachęcamy do profilaktyki, bo wiemy, że dzięki tym działaniom część osób wcześniej trafi do lekarza, a to jest właśnie ta korzyść, której my nie jesteśmy w stanie wycenić. Warto angażować się w profilaktykę, angażować też miejskie zasoby, tym właśnie bardziej, że korzystamy z dofinansowania samorządu województwa, wsparcia naszych partnerów, między innymi DCO z Wrocławia.
1: I tutaj dochodzimy do Legnicy w Różu. Tegoroczna edycja odbędzie się już 2 października w Akademii Rycerskiej. Co będzie się działo?
2: Organizowana przez Fundację Dobre Znaki przy wsparciu miasta KGHM Polska Miedź, Legnica w Różu ma przypominać kobietom o profilaktyce raka piersi. Chcemy mówić o zdrowiu szerzej. Będą badania, konsultacje ze specjalistami, możliwość uzyskania informacji. Rok temu podczas Legnicy w Różu wykonano 180 badań, między innymi badania krwi, USG piersi, EKG. Były też badania wzroku i konsultacje i podobnie będzie 2 października.
1: Legnica w Różu jest tylko częścią większej układanki. Mieliśmy cytobus z bezpłatną cytologią, słuchobus, Legnickie Dni Zdrowia zaledwie tydzień temu.
2: I dodam, że mieliśmy również kilka edycji badań w kierunku Czerniaka, w których przebadane zostało kilkaset osób. Niestety zdarzały się przypadki wykrycia onkologicznych chorób skóry. Były również działania skierowane do mężczyzn dotyczące chorób jąder i prostaty. Dwukrotnie był w Legnicy wąsobus, organizowaliśmy Movember, no i stawiamy na promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
1: Teraz pojawia się również pierwszy miejski program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2026-2028.
2: Dobrym przykładem spójności działań jest właśnie ten program dotyczący osteoporozy. Jest to miejski program, chcemy przechodzić od pojedynczych wydarzeń do działań zaplanowanych na dłużej i skierowanych do konkretnych grup mieszkańców. Już niedługo przekażemy Państwu szczegółowe informacje na temat programu.
1: Jeśli spotkamy się za rok i zapytam Panią, czy ta profilaktyka się udała, co musi się wydarzyć, żeby mogła Pani powiedzieć, tak, to działa?
2: Chciałabym przede wszystkim widzieć coraz więcej mieszkańców korzystających z badań profilaktycznych, ale też większą świadomość, że badać trzeba się regularnie, a nie dopiero wtedy, kiedy coś zaczyna boleć. Sukcesem będzie dla mnie to, że mieszkańcy będą wiedzieli, gdzie takich badań szukać, że ta oferta będzie po prostu systematyczna, bo właśnie w profilaktyce najlepszy efekt osiągamy wtedy, kiedy to staje się naszym nawykiem.
0: Wiadomości z Legnicy. Tydzień w regionie.

0: Radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
2: Dzień dobry, Arek Włodarski. Zapraszam na wspólne kolejne wędrowanie i poznawanie. Mówiłem niedawno o wydanych tajemnicach karkonoszy Iwo Łaborewicza. To bardzo fajna, znana już od dość dawna seria, w ramach której między innymi już wydana została na przykład pierwsza i druga część Tajemnic Legnicy. Polecam z całego serca. Marcin Makuch, część druga. Ostatnio reaktywowano w Legnicy Święto Ogórka. Dlaczego właśnie to miasto nazywane było kiedyś miastem ogórków? To bardzo ciekawa historia, sięgająca oczywiście czasów przedwojennych. Jaworskie kiełbaski, zielonogórskie wino, ziembickie konserwy czy namysłowskie piwo to tylko niektóre przykłady znanych przed II wojną światową regionalnych specjałów miast dawnej prowincji śląskiej. Niemal każdy większy ośrodek czy region słynął z własnego i niepowtarzalnego produktu. Legnica miała aż 3 takie kulinarne znane atrakcje. Legnickie ogórki, legnicką kiszoną kapustę oraz coś na słodko, słynne legnickie bomby, czyli Lignicer Bomben. Smak i popularność tych pierwszych, czyli ogórków, sprawiły, że Gród nad Kaczawą nazywany był bardzo często Gurkenstadt, czyli miastem właśnie ogórków. Warzywo to miało być znane w okolicy już w średniowieczu. Świadczyć może o tym tekst umieszczony na jednej z platform reklamujących na hamburskich ulicach legnickie ogórki podczas festynu w 1937 roku. W humorystycznym tonie wyjaśniał on motyw wyprawy Mongołów w 1241 roku na ziemię legnicką i głównym celem miały być właśnie, uwaga, ogórki, które od najdawniejszych czasów rosły w okolicach miasta i to rosły z powodzeniem. Na polach przylegających do Starego Miasta oprócz ogórków uprawiano cebulę, chrzan, kapustę oraz liczne zioła. Kiedy jednak na tych terenach powstały nowe dzielnice, rolnicy i zielarze zmuszeni byli przenieść się na obrzeża miasta i do pobliskich wiosek. Cała okolica wokół Legnicy stała się wielkim ogrodem warzywnym, w którym królowały ogródki. W promieniu, uwaga, 25 kilometrów od niej, na powierzchni 1500 hektarów, zajmowano się ich uprawą. Tak. Wysokim plonom sprzyjało położenie geograficzne na nizinie śląskiej z bardzo łagodnym klimatem i urodzajną glebą. Warunkiem dobrego wzrostu tych warzyw było właściwe przygotowanie gleby. Rolnicy na wybranym kawałku pola robili bruzdy. Następnie całą powierzchnię dzielili na parcele, na których na każdej bruździe siali po 6 nasion ogórków, a potem rząd buraków. Schemat ten powtarzali aż do obsadzenia całego pola. Nasiona do wysiewu pozyskiwali z dojrzałych ogórków z roku poprzedniego, a w razie potrzeby dokupowali nowe. Sadzili je po zimnych ogrodnikach, czyli w drugiej połowie maja. Gdy roślinki były dostatecznie silne, ziemię spulchniano motyką o krótkim trzonku. Wkrótce wyrastały liście i przykrywały grządkę. Słońce nie dochodziło do samej ziemi, pod liśćmi tworzyło się wilgotne ciepło na kształt cieplarni. Dzięki temu pobudzony był bardzo mocno wzrost. Ogórki rozwijały wkrótce wąsy i zaczynały kwitnąć. Rolnicy zaczynali zbiory na polu wczesnym rankiem. W jednej grządce szło 2 zbieraczy, zawsze boso, żeby nie uszkodzić delikatnych wąsów. Kosze stawiano pomiędzy burakami. Tylko 15-17-centymetrowe sztuki trafiały natychmiast do worków lub były ostrożnie przesypywane na wóz konny. Pod koniec sierpnia rolnicy sprzątali na polach ogórkowych w Legnicy. Małe ogórki, które jeszcze pozostały na krzaczkach, wkładano do słoików jako ogórki pieprzowe.

0: zebrane na polach wokół Legnicy ogórki przewożono do miasta, do specjalnych zakładów, w których zajmowano się ich dalszą obróbką. Wkładano je do beczek i rozsyłano w różne okolice. Nikogo nie dziwiły zatem liczne punkty skupu i ważenia należące do kilkunastu legnickich firm. W wielu rolniczych zagrodach stały stosy beczek. To był znak, że działają tam filialne przedstawicielstwa legnickiego przemysłu kwaszenia. Takie rozwiązanie pozwalało zaoszczędzić na przewozach do przetwórni w mieście. Z jednego hektara uzyskiwano plony, z których można było przygotować od 150 do 180 słoików. Dochód z jednego hektara w okresie międzywojennym wynosił od 3000 do 3200 marek. Do największych zakładów specjalizujących się w przetwórstwie ogórków w Legnicy na początku XX wieku należały m.in. firmy Grolicha, Otto Puckera, Gustawa Sobanskiego, Emila Pejkerta czy Otto Wandela. Najstarszą z nich była firma Grolicha, działająca od 1770 roku. Przez dziesięciolecia był to interes rodzinny. Firma zajmowała się uprawą i handlem warzywami. Posiadała także własną wytwórnię kiszonej kapusty i ogórków. Kiszonych, konserwowych, z gorczycą, marynowanych, korniszonów z pieprzem. Jej pola uprawne oraz hurtownie mieściły się przy Rodeland 1-3, to jest obecnie ulica Stroma. Oprócz tego Grolichowie mieli swoje oddziały w Berlinie, Kalbe, Magdeburgu i Ścinawie. Biuro firmy mieściło się przy legnickim dworcu kolejowym, co było dużym ułatwieniem dla kontrahentów. Wagony załadowane ogórkami rozjeżdżały się stąd do hal targowych całego Dolnego Śląska i Saksonii. Docierały również do kąpielisk nad Morzem Bałtyckim. Wszędzie tam zachwycano się smakiem legnickich ogórków kiszonych oraz ogórków w zalewach pieprzowej, musztardowej, octowej, koperkowej i cukrowej. Jednym z najmłodszych przedsiębiorstw tej branży była firma Gustawa Sobanskiego, której siedziba znajdowała się przy Bruchstrasse, to jest obecnie ulica Bagienna. W 1923 roku jej właściciel wzniósł tam wczesnomodernistyczny, piękny budynek przetwórni owoców i warzyw. Oprócz biur mieściły się w nim linia produkcyjna, dojrzewalnie i magazyny. W połowie lat 20. XX wieku zakład zatrudniał 30 stałych i 200 sezonowych pracowników. Miał jedną z największych kiszarni ogórków i kapusty oraz był największym importerem cytrusów na terenie wschodnich Niemiec. W 1918 roku w Pątnowie Legnickim Sobański otworzył swój drugi zakład. Legnickie zakłady przetwórcze wyposażone były w najnowocześniejsze urządzenia i magazyny z setkami beczek z własnymi bednarzami. Do punktów skupów oprócz wozów załadowanych ogórkami docierały składniki do kiszenia. Koper, estragon, bazylia, szalotki i cebule perłowe, wino wiśniowe i liście dębu, ziarna gorczycy i wszystko, co jeszcze do kiszenia się przydawało. Do pracy przy kiszeniu ogórków zatrudniano głównie kobiety. Myły one, sortowały, obierały i kroiły warzywa, a następnie wkładały do dużych i mniejszych beczek. W dużych zakładach wiele z tych prac wykonywały maszyny. Istnieje wiele przepisów na kiszone czy konserwowane ogórki. Każdy zapewne ma swój. Lecz mało znane są przepisy na Legnicer Gurken. W 1964 roku na łamach Legnicer Heimatbrief przedwojenni legniczanie opublikowali dwa przepisy. I za chwilę właśnie o nich opowiem.
1: Reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po reklamie.

0: proszę bardzo, dwa przepisy na legnickie ogórki. Kiszone. Do bolesławieckiego garnka koniecznie włożyć ogórki, koper, 2,30 winogron, następnie ponownie ogórki, koper, liście winogron. Jednocześnie zagotować odpowiednią ilość osolonej wody. Ostudzić, zalać ogórki, przykryć pokrywką, spodkiem obciążoną kamieniem i zostawić na parę dni. Musztardowe ogórki. Pokroić 0,5 kg grubych ogórków, odrzucić ogonki, dobrze posolić, zostawić na 12 godzin w misce. Ponownie wziąć bolesławiecki garnek lub słoik, warstwami ułożyć dobrze odsączone ogórki, ziarna gorczycy, estragon, pokrojony cienko korzeń chrzanu, pierścienie cebuli. W międzyczasie dodać ocet, 2/3 octu, 1/3 wody, 2 łyżki cukru do smaku, 10-15 aromatycznych ziaren ziela angielskiego, 3-4 liście laurowe, trochę papryki, jeśli ma się życzenie. Istnieje także gotowa przyprawa doktor ogórkowy do ogórków. Wówczas gotuje się tylko trochę octu z cukrem i gorącym zalewa ogórki. Zostawić na 3 dni, następnie odlać ocet, jeszcze raz zagotować i jak wyżej zalać doktorem ogórkowym. Przykryć papierem, wstrząsnąć i zawiązać. Jakie to wszystko proste. Pamiątką bardzo piękną po tym, że Legnica słynęła niegdyś z uprawy i przetwórstwa ogórków, są między innymi przepiękne kartki pocztowe, humorystyczne, ale nie tylko, litograficzne, kolorowe, czarno-białe. Cała historia tutaj została zbudowana i cała promocja właśnie na przetwórstwo i produkcję, hodowlę ogórków. To było prawdziwe miasto tych bardzo smacznych i dobrych warzyw. Jeszcze z tajemnic Legnicy z części drugiej na przykład polecam rozdział Osobliwy testament. Niewielkiej wsi Warmontowice Sienkiewiczowskie, położonej około 8 km na południe od Legnicy, znajduje się pałac. Wiąże się z nim wiele ciekawych historii. Najdziwniejsza z nich dotyczy jednego z ostatnich właścicieli wsi, Alfreda Serafina Oskara von Olszewskiego. Pierwsza wzmianka z pałacu, no to odległe czasy, rok 1270. Później zamek przechodził z rąk do rąk, mieli go różni właściciele. Pod koniec XVI wieku został właścicielem von Zedlitz. Później obiekt wraz z majątkiem kilkukrotnie zmieniał właścicieli. W 1812 roku zakupił ją potomek starej rodziny szlacheckiej wywodzącej się z Podlasia, właśnie wspomniany pan Ludwik von Olszewski. Za pieniądze z posagu żony, oprócz majątku w Warmontowicach, nabył również sąsiedni majątek w Kojszkowie. Jego wnuk Alfred Olszewski urodził się właśnie w 1859 roku w Warmontowicach. Był najstarszym dzieckiem Oskara i Jadwigi z domu Utenhofen. O jego młodości zachowało się niewiele informacji. W 1892 roku w Wojciechowie Dolnym Alfred poślubił Gabriele von Zedlitz und Neukirch. Mieli dwójkę dzieci, córkę Dragę i syna Bolesława Bogdana. Na przełomie XIX i XX wieku Olszewski odkrył twórczość Henryka Sienkiewicza, która odmieniła jego życie. W dziełach napisanych dla pokrzepieniu serc ujęła go bezgraniczna miłość autora do swego narodu i kraju, znajdującego się przecież w dużej części pod zaborem niemieckim. U poruszonego Prusaka pod wpływem największego polskiego powieściopisarza zrodziła się niezwykła fascynacja polskością. Zaczął interesować się naszą historią. Wraz z synem przeszedł na wyznanie rzymskokatolickie. Ta decyzja miała zapewne zaakcentować odcięcie się od prusko-protestanckiej tradycji. Drogę, którą wybrał Alfred, musiał jednak pokonać sam. Znalazł się w opozycji wobec przyjaciół, znajomych, a nawet żony. Widząc nieprzychylność sąsiadów, starosta legnicki Karl Schilling zasugerował Gabrieli, aby z całą rodziną wyjechała z Warmontowic. Posłuchała go i wkrótce rodzina Olszewskich udała się do Genewy. W Szwajcarii Alfred zaczął podupadać na zdrowiu. Jego dolegliwości były konsekwencją upadku z konia jeszcze w Warmontowicach. Co prawda poddał się w Berlinie operacji, ale nie przyniosła ona rezultatów. Z każdym dniem Olszewski miał coraz większe trudności z oddychaniem. Za namową lekarza w 1909 roku udał się na Rivierę włoską. Stan Olszewskiego się pogarszał. Przeczuwając śmierć, sporządził testament. Między innymi z takim fragmentem. Choć słowa te kreślę po niemiecku, przed pruskim notariuszem, dziś czuję się Polakiem i ulgę sprawia mi wyznanie powrotu do wiary i tradycji przodków. Sprawa w tym wielka i zasługa Henryka Sienkiewicza i książek jego, które obudziły sumienie moje i ducha narodowego. Dziś, gdy krzyżacka buta powraca z nową siłą, gdy ruguje się Słowian z ojcowizny, ja sam jestem przedmiotem szykan ze strony władz i niechęci sąsiadów moich. Zgodnie z ostatnią wolą Alfreda, jego dzieci mogło dziedziczyć pod legnicką posiadłość tylko wtedy, jeżeli uszanują swoje polskie pochodzenie. Do 30 roku życia miały wykazać się przed polskimi specjalistami dostateczną znajomością języka polskiego, historii Polski i literatury. W innym przypadku majątek w Warmontowicach miał przypaść Henrykowi Sienkiewiczowi. I ta opowieść ma jeszcze swój ciąg dalszy. Odsyłam po nią do Sekretów Legnicy Marcina Makucha, część druga. Dzisiaj przedstawiałem jej małe fragmenty. Polecam oczywiście także niezwykle ciekawą część pierwszą z Sekretów Legnicy. Arek Włodarski, miłego, udanego weekendu. Do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio.

mówią, że najlepsza pora na zakochanie to wiosna. Ale w czymże taka jesień miałaby jej ustępować? W czym taki październik gorszy? A właśnie, taki październik. We fell in love in October w Muzycznym Radiu 4 października w niedzielny, spokojny poranek. Właśnie. Zbyszek Deka, dzień dobry, witam.

że to może być kolejny fantastyczny dzień na piękną jesienną wspinaczkę. I wędrówki, niedzielny poranek, 4 października, muzyczny relaks do godziny 8. A więc w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut spokojniejsze granie u nas.

0: Muzyczne Radio, 20 minut po godzinie 7.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: O poranku należy zachować właściwą ostrożność, między innymi na drodze krajowej nr 8 w Kłodzku oraz w Ząbkowicach Śląskich. Dzisiaj rano prowadzone są roboty, obowiązuje miejscami ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości. Także o poranku rozpoczynają się prace na S8 w rejonie Magnic i Kobierzyc. Około 8 rano utrudnienia mogą się pojawić także na MOPach Wiśnia Mała przy drodze S5. Mamy wypadek, zderzenie pojazdu osobowego i dwóch pojazdów ciężarowych i busa na S3, to 234 km na wysokości Głogowa. Z jednego z pojazdów wysypał się ładunek, zablokowana jest jezdnia w kierunku południowym, w kierunku Polkowic i Legnicy. To S3. Muzyczne Radio, przypominamy się z naszym numerem telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Pogoda.
2: Na dolnośląskich termometrach aktualnie od 5 do 10 stopni. Popołudnie z temperaturą odrobinę niższą niż wczoraj. Dzisiaj od 18 do 20 stopni. Słaby wiatr będzie wiał z kierunków północnych, tym razem północno-zachodnich. Ciśnienie wynosi 1028 hektopaskali. Ma delikatnie spadać. W miejscami mglisty poranek, szczególnie w północnej części regionu. Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie na ogół małe, umiarkowane. Chmur ma przybyć w drugiej części dnia. Jakość powietrza na Dolnym Śląsku dzisiaj dobra i umiarkowana. Na Śnieżce aktualnie 8 stopni i wiatr wiejący, no, symboliczny wiatr wiejący z prędkością dochodzącą do 2-3 metrów na sekundę z północy.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.

Muzyczne Radio Poranku to 4 października, niedziela jest 7.34. 4 października, 67 lat temu na świat przyszedł Chris Lowe, muzyk, klawiszowiec, współzałożyciel jedna druga duetu Pet Shop Boys. Chris Lowe urodził się w 1959 roku, 4 października.

Patrzcie, Boys Love Comes Quickly w urodziny Christopha Lowe z duetu Pet Shop Boys właśnie 4 października roku 1961 z kolei w Hawanie na Kubie urodził się John Secada, kończący dziś 65 lat.

0: Polska, dobranocka. A na dzień dobry, Muzyczne Radio za kwadrans, godzina 8, skoro niedzielny poranek, to pora podsumować tydzień w naszym kalendarium regionu.
1: Kalendarium regionu.
0: Początek tygodnia to jeszcze był wrzesień, poniedziałek to konkretnie był 28 dzień września i przykładowo 28 września roku 1942 na zamek Grodziec trafiły wtedy pierwsze transporty zbiorów Biblioteki Pruskiej z Berlina, ewakuowane ze względu na naloty alianckie. Na zamku Grodziec przechowywano m.in. rękopisy Marcina Lutra. Teraz 29 września, a rok 1973. Na rynku jeleniogórskim pierwszy raz zorganizowano jarmark staroci i osobliwości. Jest to obecnie jedna z największych imprez kolekcjonerskich w Polsce. Kolejną jej edycję mieliśmy przecież tydzień temu w weekend. 30 września, a rok 1938, zakończono wtedy budowę i uzbrajanie bunkrów lekkich po czechosłowackiej stronie Karkonoszy. Bunkry te posadowiono od Przełęczy Szklarskiej do Lubawki. 1 października roku 1309, ponad 700 lat temu, księżyk Henryk Jaworski nadał rycerzowi Friczko ziemię na terenie Malinnika, dzisiejszych Cieplic. Friczko jest pierwszym znanym z imienia jeleniogórzaninem wymienionym we wcześniejszych dokumentach średniowiecznych. 2 października, rok 1954, uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu wsie Grabary, dziś to Grabarów, i Strupice, dziś to Raszyce, zostały włączone do miasta Jeleniej Góry. 3 października roku 1948 w wyniku braku konserwacji w schronisku nad Śnieżnymi Kotłami nastąpił wybuch silnika diesla zasilającego agregat prądotwórczy. Szczęśliwie nikt nie odniósł obrażeń. I jeszcze 4 października, rok 1893. Działająca od 1848 roku w Legnicy firma produkująca pianina i fortepiany rozszerza działalność handlową, otwierając sklepy w Berlinie, Wrocławiu, Dreźnie, Hamburgu, a nawet w Londynie. W 1885 roku w Legnicy działało 7 zakładów w tej branży.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Sophia Loren, Słupny Park, Artur Rojek ze swojej najnowszej płyty.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
2: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego pierwszego stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
3: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
2: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
4: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
5: No pewnie, że jest lepiej.
2: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
6: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
2: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w Technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Stars Will Align, Kygo i Imagine Dragons, Muzyczne Radio, 12 minut po godzinie 8, niedzielny poranek.
1: Słuchasz Muzycznego Radia.
2: Zbudujemy dom z nadziei.

0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: Jak zawsze przed wyruszeniem w góry w Karkonosze mamy dla Was cenne informacje z centralnej stacji GoPro. Dla Muzycznego Radia dyżurny ratownik pani Karolina Andrzejewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy, aktualnie na Śnieżce temperatura 8 stopni, w ciągu dnia będzie do 9, wiatr północno-wschodni 3 metry na sekundę słaby, widzialność ponad 50 km. Zachmurzenie duże, bez opadów, szlaki turystyczne mogą miejscami być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej w tej chwili temperatura około 8 stopni, w ciągu dnia wzrośnie do 18. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Póki co spokojny dolnośląski poranek na drogach. Niedzielny poranek, jeżeli jakieś utrudnienia, to wynikające przede wszystkim z prowadzonych prac. Kierowcy powinni uważać na prowadzone prace m.in. na S8 między Magnicami a węzłem Kobierzyce. Tam obowiązują utrudnienia związane z organizacją ruchu. Na S5 przy Mopach Wisznia Mała prowadzone są prace z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Na drodze krajowej nr 8 w Kłodzku czy Ząbkowicach obowiązuje ruch wahadłowy, a Wilkanowie na drodze krajowej nr 33 również wahadło i ograniczenie prędkości. Wypadek mamy na S3 na wysokości Głogowa. Doszło do niego w środku nocy, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez jakiś czas. Na 234 kilometrze tam miało miejsce zderzenie pojazdu osobowego, dwóch pojazdów ciężarowych i busa. Z jednego z pojazdów wysypał się ładunek. I droga przez jakiś czas była zablokowana w kierunku południowym, w kierunku Polkowic, Lubina, Legnicy. Jeżeli coś się zmieniło w tym temacie, to prosimy o kontakt. Nasz numer telefonu 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Himalaje. Przed momentem byliśmy w Karkonoszach.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Pogoda. A teraz skupimy się na aurze. Na dolnośląskich nizinach, jak to dziś będzie wyglądać? Będzie cały czas bardzo dobrze wyglądać, choć już nie tak ciepło jak wczoraj, to temperatura ma dochodzić do 19-20 stopni. Aktualnie mamy od 7 do 12. Słaby wiatr będzie wiał z kierunków północnych, północno-zachodnich. Ciśnienie cały czas wysokie, wynoszące 1028 hektopaskali. Mglisty poranek, tym razem w północnej części regionu. Będzie ładnie, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, aczkolwiek popołudniową porą późniejszym popołudniem przybędzie tych chmur. Jakość powietrza dziś na Dolnym Śląsku dobra, miejscami umiarkowana.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Reklama. Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
3: Po reklamie.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
5: Ukryte w lasach magazyny broni, wysadzone wejścia do sztolni, skrzynie zakopane przed nadejściem Armii Czerwonej. Niemcy, którzy po zakończeniu wojny mieli pozostać na Dolnym Śląsku, aby pilnować tajnych depozytów i czekać na rozkaz. Przez dziesięciolecia wiele takich historii łączono z jedną nazwą – Werwolf. Miała to być ostatnia armia Hitlera. Podziemna organizacja, której członkowie po przejściu frontu mieli ukryć mundury, wtopić się w miejscową ludność, a później prowadzić sabotaż, wysadzać mosty, atakować żołnierzy i przedstawicieli nowej administracji. A na Dolnym Śląsku legenda szybko połączyła Werwolf również ze skarbami. Moim gościem jest Maciej Bartków, badacz i autor książek poświęconych między innymi Werwolfowi. Nazywam się Krzysztof Wojtas, zapraszam. Dolny Śląsk pierwszych miesięcy po zakończeniu wojny rzeczywiście był miejscem niebezpiecznym. Zmieniała się ludność, dopiero powstawała nowa administracja, po regionie przemieszczali się uzbrojeni ludzie, szabrownicy i sowieccy maruderzy.
6: Tutaj przyjeżdżali szabrownicy, to był złoty teren dla wielu złodziejaszków, którzy stąd wywozili wszystko to, czego brakowało w dalszej części zrujnowanej po II wojnie światowej Polsce. Oczywiście grasowały, czy to bandy jakichś niedobitków niemieckich, czy sami maruderzy sowieccy, którzy dopuszczali się wielu zbrodni, złodziejstwa, kradzieży, zabójstw, morderstw, te wszystkiego, co było złe. I te wszystkie rzeczy nakładały się na to, iż ludzie mieli realne obawy o swoje życie.
5: Sam pomysł Werwolfu był jednak prawdziwy. W ostatnich miesiącach wojny władze III Rzeszy próbowały przygotować struktury, które miały działać już po wkroczeniu przeciwnika. Ludzie ci mieli prowadzić dywersję na zapleczu wojsk alianckich, niszczyć infrastrukturę i zmuszać przeciwnika do pozostawiania części sił daleko za linią frontu. Nazistowska propaganda przedstawiała ich niemal jak niewidzialną armię, która będzie walczyć nawet wtedy, kiedy regularna armia niemiecka przestanie istnieć.
6: Werwolf miał być taką, można powiedzieć, ostatnią bronią Adolfa Hitlera, która miała odwrócić losy wojny, przynajmniej do tego czasu, kiedy uda się stworzyć tą cudowną broń, która była obiecywana przez Hitlera. Werwolf miał opóźniać postępowanie do przodu wojsk alianckich, czy to sowieckich, czy angielskich, czy amerykańskich, działając na zapleczu tych armii. Werwolf po prostu miał, zgodnie z zasadą taktyki wojennej, opóźniać marsz aliantów do przodu poprzez stworzenie rebelii, tworzenie aktów dywersji, sabotażu i tak dalej na tych terenach, które wydawałoby się są już zdobyte. Miało to na celu opóźnić marsz do przodu i zmusić kroczące do przodu wojska alianckie do tego, ażeby musiały część wojsk z pierwszej linii, z linii frontu cofnąć na swoje tyły i tam je pozostawić.
5: Alianci nie mogli zignorować takiego zagrożenia. Pod koniec wojny poszukiwano ukrytych składów broni, amunicji i materiałów wybuchowych, które mogły zostać wykorzystywane przez niemieckich dywersantów. Problem Werwolfu polegał jednak na czymś innym. Wielkie plany powstały w chwili, kiedy III Rzesza już się rozpadała.
6: No to już generalnie jest, można powiedzieć, sama końcówka II wojny światowej, można powiedzieć przełom 1944-1945 roku. Te działania gdzieś tam w zamyśle być może formułowane były wcześniej, natomiast jakiekolwiek działania realne podjęto bardzo późno, bo dokumenty, jakie się zachowały, wskazują na przykład na marzec, nawet luty roku 1945. No ale Werwolf, nawet jeżeli byłby planowany w takiej formie, w jakiej był planowany, nie miał możliwości odniesienia sukcesu, chociażby z tego powodu, iż dla tych partyzantów, komandosów Hitlera, którzy mieli dokonywać tych wszystkich aktów, trzeba było stworzyć specjalny podręcznik do walki partyzanckiej, w którym osobników uczono, jak chociażby ukryć się za drzewem, czy jak zrobić jakąś ziemiankę w lesie. No jeżeli ktoś miał powstrzymywać kroczące do przodu potężne armie uzbrojone we wszystko, co tylko można sobie było wówczas wyobrazić, a nie wiedział, jak zrobić ziemiankę w lesie, bunkier, prowizoryczny schron, czy nie wiedział nawet, jak schować się za drzewem, żeby ostrzelać przeciwnika, no to takiej inicjatywie sukcesu wróżyć raczej nie można było.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: I tutaj zaczyna się część historii, która dla eksploratorów jest zdecydowanie najbardziej interesująca. Bo chociaż obraz potężnej armii werwolfu zaczyna się rozpadać, kiedy zaglądamy do dokumentów, to same historie o ukrywaniu różnych rzeczy pod koniec wojny wcale nie są wymysłem. Na Dolnym Śląsku rzeczywiście tworzono składnice. W zamkach, pałacach i klasztorach zabezpieczano dzieła sztuki, księgozbiory i inne wartościowe zbiory. Takie depozyty znajdowały się m.in. w Książu, Krzeszowie, Grodźcu, Karpnikach czy Jeleniej Górze. Istniały również skrytki o zupełnie innym przeznaczeniu. Z bronią, amunicją, wyposażeniem i materiałami potrzebnymi ludziom, którzy po przejściu frontu mieli prowadzić działania dywersyjne. Nic więc dziwnego, że po wojnie bardzo szybko pojawiło się pytanie, skoro ukrywano broń i wartościowe przedmioty, to czy ktoś miał później tych miejsc pilnować? Powojenna publicystyka dawała na to bardzo atrakcyjną odpowiedź. Werwolf. Na Dolnym Śląsku zaczęto opisywać kolejne grupy tajemniczego niemieckiego podziemia. Miały działać w lasach, górach i miejscowościach regionu, czekając na odpowiedni moment. Maciej Bartków sprawdził tę historię w archiwach. Posłuchajcie.
1: Jeżeli chodzi o mnie, to ja przebadałem wszystkie te historie, które funkcjonowały w dotychczasowej publicystyce. We wszystkich książkach czy artykułach prasowych pojawiały się informacje o kilkudziesięciu grupach werwolfu, o różnych innych organizacjach, jak Freie Deutschland, jak Jeleni Róg, jak Piraci spod znaku Szarotki. I poszedłem tropem tych wszystkich opisywanych grup. No i okazało się, iż wszystkie one, co do jednej można tak śmiało powiedzieć, okazały się jedną wielką fikcją.
0: Oto jeden z najważniejszych paradoksów całej tej historii. Grupy werwolfu opisywane przez późniejszych autorów mogą okazywać się fikcją, a jednocześnie prawdziwe są rzeczy, które doskonale pasują do legendy, bo skrytki rzeczywiście istniały. Nie musiały jednak mieć nic wspólnego z werwolfem.
1: Moim zdaniem nie było takich strażników, natomiast tu też trzeba pewne rzeczy rozróżniać, ponieważ byli ludzie przeszkoleni przez Abwehrę, którzy faktycznie tworzyli przeróżne schowki czy depozyty, kilkadziesiąt z nich zostało zresztą na Dolnym Śląsku odnalezionych, ale to nie był w żaden sposób werwolf. To była regularna struktura Abwehry, która była przygotowana do tworzenia wojny partyzanckiej, do ukrywania przeróżnych artefaktów potrzebnych ku tej wojnie. Nie skorzystano z nich, te skrzynie nienaruszone zostały odnalezione w latach 50. Część z nich, jak wynika z zeznań ówczesnego kapitana Alfreda Reutera, który został przywieziony do Polski ze Związku Sowieckiego, nie została część tych skrzyń odkrytych i spoczywa do dzisiaj w ziemi. Być może kiedyś także je uda się tam znaleźć, natomiast skarbów żadnych tam, no niestety, nie będzie.
0: Ale takie historie są paliwem dla legend. Bo skoro część wojennych skrytek odnaleziono, a o istnieniu kolejnych mówią dokumenty i zeznania, pozostaje pytanie, ile takich miejsc nadal czeka gdzieś w dolnośląskich lasach. Nie muszą znajdować się w nich skrzynie ze złotem. Znacznie bardziej prawdopodobne są broń, amunicja, dokumenty, radiostacje czy wyposażenie przeznaczone dla ludzi działających po przejściu frontu. Ale właśnie w tym miejscu przez lata zacierała się granica między Abwehrą, niemieckimi służbami, końcem wojny i werwolfem. Podobnie było ze słynnymi szkołami werwolfu. W Sudetach wskazywano budynki, w których mieli być szkoleni przyszli członkowie niemieckiego podziemia. Jednym z najbardziej znanych przypadków było Bardo.
1: Nie było tam szkoły werwolfu, to były ośrodki szkolenia Hitlerjugend. Skąd wziął się mit, że jest to szkoła werwolfu? No, tego nie wiem, myślę, że to już jest publicystyka. Natomiast ośrodki, w których szkolono młodych Niemców do tego, ażeby byli przygotowani w jakikolwiek sposób do walki, a może nie tylko walki partyzanckiej, w ogóle do walki istniały faktycznie. Natomiast mówimy także o ośrodkach Abwehry. Ten kapitan Alfred Reuter, o którym mówiłem wcześniej, on właśnie jeden z takich ośrodków także tworzył, jeżeli dobrze pamiętam, w Dusznikach Zdroju. W tej całej okolicy tam faktycznie było takie zagłębie, można powiedzieć, tych placówek. Natomiast raczej nie możemy powiedzieć, że to były szkoły werwolfu, bo na to nic nie wskazuje.
2: Tajemnic Dolnego Śląska. Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
3: Po reklamie.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Jak narodziła się legenda werwolfu? Werwolf miał jeszcze jedną niezwykłą cechę. Był znacznie potężniejszy w propagandzie niż w rzeczywistości. Jeszcze w kwietniu 1945 roku niemiecka propaganda przekonywała, że werwolf atakuje. Opisywano jego rzekome sukcesy przeciwko Brytyjczykom, Amerykanom i Sowietom, budując obraz podziemnej armii gotowej walczyć do końca. Trzecia Rzesza upadła, ale legenda przetrwała. I bardzo szybko okazało się, że może być przydatna również nowej władzy. Dla powstającego aparatu bezpieczeństwa werwolf był niemal idealnym przeciwnikiem. Był niewidoczny. Mógł znajdować się wszędzie. Można było mu przypisać napad, sabotaż, strzelaninę albo nawet niewyjaśnione zabójstwo. Ale przede wszystkim można było przekonać ludzi, że skoro gdzieś nadal czają się hitlerowscy dywersanci, to potrzebni są również ci, którzy będą społeczeństwo przed nimi chronić.
2: Widzę tutaj dwa powody wykreowania takiego mitu werwolfu. Pierwsze to jest oczywiście ten, którym utrzymywał ludzi w lęku, zwłaszcza tu gdzieś na Dolnym Śląsku. W obliczu świeżo zakończonej II wojny światowej lęk przed hitleryzmem i słusznie był jeszcze olbrzymi i straszny, bo wszyscy pamiętamy, że to, czego dopuścili się Niemcy, to było kolosalne, potworne i okrutne zbydlęcenie, tak to powiem. No ale teraz wykreowano taki mit po to, żeby wylansować, czy żeby zrobić, powiedzmy, jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli, dobry PR funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa. No skoro Niemcy byli źli, werwolf był zły i on cały czas na nas czuwał, no to ci dzielni ubecy nas bronią. Natomiast tą drugą rzeczą, dla którego ten werwolf tak mocno był kreowany i wykorzystywany w ówczesnej propagandzie, było to, ażeby zohydzić polskie podziemie niepodległościowe, ponieważ ówczesne media, tak to nazwijmy, ówczesne gazety, pełne były informacji o tym, że żołnierze podziemia współpracują z hitlerowskimi wilkołakami, z werwolfem, że ramię w ramię z Niemcami itd., itd. Chodziło generalnie o to, żeby raz trzymać ludzi w szachu, w strachu, a dwa, żeby zohydzać tych, którzy wówczas walczyli o wolną Polskę.
1: Ten mechanizm działał również na poziomie lokalnym. Wystarczyło niewyjaśnione wydarzenie, uzbrojeni Niemcy albo strzelanina, żeby w dokumentach czy późniejszej publicystyce pojawił się werwolf. Tak przez lata mogła powstać mapa niemieckiego podziemia znacznie większego niż to, które rzeczywiście istniało. Dobrym tego przykładem jest Bystrzyca Kłodzka.
2: Takich przypadków, gdzie tego typu wydarzenia od razu przypisywano mitycznemu werwolfowi, było sporo. Ja na przykład znalazłem podobną sytuację, tylko może bardziej drastyczną, bo tam zginęli ludzie. Jeżeli chodzi o Bystrzycę Kłodzką, przez wszystkich publicystów piszących w latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na temat podziemia niemieckiego, Bystrzyca Kłodzka pokazywana była jako nie tylko ośrodek, w którym prężnie operował werwolf, ale także jako ośrodek, który miał jako ośrodek, którego jedna z grup miała zamordować żołnierzy sowieckich stacjonujących w tym mieście. Okazało się z dokumentów, jakie przecież się zachowały w Instytucie Pamięci Narodowej, że tam była zupełnie inna sytuacja, że polscy milicjanci jakichś Niemców pakowali do wagonów, na to przyszli pijani Sowieci, którzy zaczęli się awanturować. Jeden z milicjantów strzelił do tego Sowieta i go zabił. Natomiast propaganda wykorzystała to w ten sposób, że przypisano to bezczelnie, wprost i bez żadnych podstaw do tego, że werwolf zaatakował dworzec i zamordował żołnierza sowieckiego.
1: I tak rzeczywista historia zaczynała zmieniać się w legendę. Jedno wydarzenie przypisane werwolfowi trafiało do raportu, później do artykułu, następnie do książki. Kolejny autor powoływał się na poprzedniego i po kilkudziesięciu latach trudno już było ustalić, gdzie znajdowało się pierwotne źródło całej opowieści. W ten sposób z organizacji, która miała ogromne ambicje, ale niewielkie możliwości, powstała niemal wszechobecna Armia Cieni, która była fikcją.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Kto pilnował skarbów? Zostaje najbardziej eksploracyjny wątek całej historii. Strażnicy. Przez dziesięciolecia na Dolnym Śląsku powtarzano historię o Niemcach, którzy po zakończeniu wojny nie wyjechali razem z pozostałymi mieszkańcami. Mieli zostać, pilnować konkretnej góry, obserwować wejście do sztolni, wracać regularnie w jedno miejsce, zniechęcać ciekawskich, czekać na ludzi, którzy kiedyś przyjadą po pozostawiony depozyt. Do tej opowieści pasowało praktycznie wszystko. Skrzynie z dokumentami, magazyny broni, dzieła sztuki, złoto, kosztowności czy tajemnice podziemnych obiektów. A Dolny Śląsk był idealnym miejscem dla narodzin takich historii. Wiemy przecież, że pod koniec wojny rzeczywiście ukrywano tutaj ogromną liczbę wartościowych przedmiotów. Wiemy o składnicach dzieł sztuki. Wiemy o skrytkach z wyposażeniem przygotowywanym przez niemieckie służby. Do dziś funkcjonują też opowieści o depozytach wywożonych w ostatnich miesiącach wojny z Wrocławia i innych śląskich miast. Ale czy ktoś rzeczywiście miał pozostać po wojnie i tego wszystkiego pilnować?
2: No to musiałbym się wpisać w narrację, że nieważne jest złapać, ale wszystko chodzi o to, żeby tego króliczka gonić. Myślę, że takiej sytuacji nie można wykluczyć, iż ktoś gdzieś w tych pierwszych latach powojennych pozostawał na terenie na przykład Dolnego Śląska po to, żeby pilnować czegoś, co zostało ukryte i nie wnikajmy, czy był to skarb, czy jakaś broń, czy dokumenty, czy cokolwiek innego. Natomiast nawet jeżeli taka sytuacja była, no to ten strażnik, musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć, ile lat mógł tego pilnować. O ile rok, dwa, trzy, no to jeszcze byłoby zrozumiane.
1: W 1945 roku, czy w 1946 roku nikt nie wiedział jeszcze, jak długo utrzyma się nowy podział Europy. Bardzo szybko zaczęto mówić o kolejnym konflikcie. Tym razem pomiędzy zachodnimi aliantami a Związkiem Sowieckim. Jeżeli ktoś rzeczywiście otrzymał polecenie zabezpieczenia skrytki z dokumentami albo bronią i miał czekać na dalszy rozwój wydarzeń, przez pewien czas takie zadanie mogło mieć sens. I rozumiem na przykład 5 lat, ewentualnie 10, ale 30, albo do dzisiaj. W tym miejscu legenda strażnika zaczyna być coraz trudniejsza do obrony.
2: Wielu czekało wówczas na wybuch III wojny światowej, w wyniku której Zachód miał zetrzeć się z Rosją sowiecką i miały nastać zupełnie nowe porządki. O tyle już później było wiadomo, że tu się raczej nic nie zmieni, że Sowieci ten akurat rejon przypadł im i oni tutaj będą, więc po prostu nie wydaje mi się, ażeby w latach 70., 80., 60. jeszcze jacyś strażnicy pilnowali jakiegoś zawalonego wejścia do sztolni. Tym bardziej, że już tych lat, o których się pisało na te tematy, czy mówiono w różnych audycjach, trochę minęło, a nie znaleźliśmy jeszcze do tej pory żadnego takiego schowka, który moglibyśmy przypisać konkretnemu, jakiemuś mitycznemu strażnikowi. Nie ma takich miejsc i obym się mylił, ale moim zdaniem takich miejsc po prostu nie ma.
1: Werwolf od zawsze intrygował, bo niemal za każdym razem pod warstwą legendy znajdziemy jakiś fragment prawdziwej historii. Werwolf rzeczywiście miał powstać. Naprawdę przygotowywano ludzi do działań dywersyjnych. Istniały skrytki z bronią i wyposażeniem. Na Dolnym Śląsku rzeczywiście ukrywano ogromne ilości dzieł sztuki i innych wartościowych przedmiotów. A co ważne, niektórych wojennych skrytek do dzisiaj nie odnaleziono. Ale kiedy próbujemy połączyć wszystkie te elementy w jedną wielką historię o armii Werwolfu pilnującej skarbów III Rzeszy, dokumenty obalają tę legendę. Gościem programu był Maciej Bartków. Badacz i autor książek poświęconych m.in. historii niemieckiego podziemia na Śląsku. Werwolf miał być ostatnią armią Hitlera. Organizacją, która będzie walczyć nawet wtedy, kiedy wojna oficjalnie dobiegnie końca. W rzeczywistości znacznie potężniejsza od samego Werwolfu okazała się legenda, która po nim została. Legenda o tajnych oddziałach, ukrytej broni, skarbach i ludziach pilnujących miejsc, do których od zakończenia wojny nikt nie powinien dotrzeć. Program przygotował Krzysztof Wojtas. Życzę Wam dobrego dnia.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety.pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Nie bierzcie sobie za bardzo słów Tani Tietikorem do serca. Stop listening. Zostańcie z nami, zostańcie z Muzycznym Radiem.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Dziewiąta.
1: Czas na wiadomości.
2: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzemiński. Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
3: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
2: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
4: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
2: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polje w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Po reklamie.

0: Sójka, co się za morze jednak nie wybrała. Marcin, Sójka, jest 9:15.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Jak nie za morze, jak nie nad morze, to może w góry. Łączymy się ponownie z centralną stacją GoPro dla muzycznego radia. Ponownie dyżurny ratownik pani Karolina Andrzejewska. Witamy.
3: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura do 10 stopni Celsjusza, wiatr północno-wschodni 3 metry na sekundę, czyli słaby, widzialność ponad 50 km, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura do 18 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: I tego samego życzymy i serdecznie dziękujemy.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

Muzyczny Radio w niedzielny poranek. Dziś wśród naszych piosenek także piosenki na życzenie. Życzenie. Wspominaliśmy już dzisiaj o urodzinach jednego z członków duetu Pet Shop Boys. Chris Lowe kończy 67 lat. Tak się składa, że o Pet Shop Boys prosi dzisiaj Dorota, życząca nam miłego dnia, miłej niedzieli. Dziękujemy bardzo. Przekazujemy pozdrowienia dla naszych słuchaczy i przekazujemy te dźwięki. Dźwięki piosenki Heart.

0: ale o tym klipie nagrywanym na Słoweńskim Zamku to zapomniałem. Teraz odtwarza się w pamięci i sceny między innymi z Ianem McKellenem, słynnym brytyjskim aktorem w roli wampira. Hot Pet Shop Boys i raz jeszcze dziękujemy za ten wybór.
1: Muzyczne radio. Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy. Po reklamie.

0: Sztywny Pan Azji, Muzyczne Radio, 27 minut po godzinie 9.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Nie do końca okazuje się bezpieczny niedzielny poranek. Na S3 doszło do wypadku na 152 kilometrze w kierunku Zielonej Góry. Tam miało miejsce dachowanie pojazdu. To na wysokości Świebodzina. Droga jest zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Przypominam, 152 kilometr na A4 bez zdarzeń, bez jakichś większych problemów. Kierowcy powinni natomiast zwrócić uwagę, jadąc S8 na prace prowadzone między Magnicami a węzłem Kobierzyce. Tam rozpoczyna się nowy etap prac. Utrudnienia zaplanowano tam do końca października. Na S5 przy MOP-ie Wisznia Mała prowadzone są dziś prace i obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę na drodze krajowej nr 8 w okolicach Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz na drodze krajowej nr 33 w Wilkanowie. Kierowcy też muszą się liczyć z ruchem wahadłowym. Przypominamy nasz numer telefonu Muzyczne Radio 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

All About You, a właśnie, bo w weekendy szczególnie mocno skupiamy się na Was, a właściwie na Waszych ulubionych piosenkach, na tym, czego chcielibyście posłuchać. Dziewiąta 34, Wiesław proponuje dziś Małe Szczęścia Roberta Jansona.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz muzycznego radia.

0: przyjemnie kołyszące, można powiedzieć, letnie muzyczne wibracje. No bo umówmy się, to co się w ostatnich dniach dzieje, no to praktycznie regularne lato. Cudownie, słonecznie, bezpiecznie, bezwietrznie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A jeżeli gdzieś powieje, to odczucie, jakby to wiał przyjemny letni wiatr. Taki też tytuł dzisiejszej piosenki, Letni wiatr, Lena Moonlight.

Dla tych, co korzeni zapuszczać w jednym miejscu zbyt długo, nie lubią Alice Merton, No Roots, jest 9:49. Dla tych, co lubią Madonę, szczególnie jej dokonania na ostatniej płycie, Bizarre z Martinem Garrixem, Madonna na prośbę Lucyny. When you think you finally let go, it comes back to you.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
4: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
3: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
5: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
6: Aby dawno powinien spać, jakby rząd opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
3: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6, 6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Alexem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Reklama.
2: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk. Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
5: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Po reklamie.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na początek przypomnienie o wypadku na S3 na 152 km w kierunku Zielonej Góry, gdzie miało miejsce dachowanie pojazdu. To na wysokości Świebodzina, gdzie droga jest zablokowana. 152 km S3 w kierunku Zielonej Góry. Autostradowa obwodnica Wrocławia, teraz 27 km między węzłami Wrocław Północ, Wrocław Psie Pole. W kierunku Kudowy doszło do kolizji, do zderzenia pojazdów, trzech w sumie pojazdów osobowych. Pasy prawy i lewy są zablokowane, ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. 27 km w kierunku Kudowy między węzłami Wrocław Północ, Wrocław Psie Pole. Na S8 między Magnicami a węzłem Kobierzyce obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Na S5 przy MOPach Wisznia Mała prowadzone są prace i ograniczenie do 40 km na godzinę. Roboty z ruchem wahadłowym także trwają na DK8 w okolicach Kłodzka i Ząbkowic Śląskich. Muzyczne Radio, przypominamy się z naszym numerem telefonu 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: W takt muzyki, o którą poprosił dziś Piotr. Piotr z Cieplicy. Dla niego utwór Offshore. Chicane, 10.16.

0: Muzyczne radio. Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Po reklamie. Słuchasz Muzycznego Radia.

nie lubię cię, ale jak zaśpiewał też Dawid Podsiadło, miałaś swój czas. No właśnie, macie jeszcze trochę czasu, by zamówić swoją ulubioną piosenkę, czy to pod naszym dzisiejszym porannym facebookowym postem, czy drogą mailową, jak akurat uczyniła to Milena z Gryfowa, prosząca o Kanons i utwór Starlight.

Starlight to na prośbę Mileny, jak wspomnieliśmy, a od nas, od muzycznego radia, teraz Noel Gallagher's High Flying Birds. I to jest życie. What a life!

0: Muzyczne radio. Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio w niedzielę za kwadrans, godzina 11.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: To na koniec dzielę się takimi dźwiękami, letnim wiatrem. Letni wiatr to tytuł piosenki, która jest naszym dzisiejszym hit tipem. Lena Moonlight, Zbyszek Deka. Słyszymy się jutro o poranku.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
7: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
6: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
8: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
6: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1:00 finał singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Muzyka.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Best of.

0: W rytmie takich propozycji to z miłą chęcią można zaczynać dyżur Republika Biała Flaga.
1: Muzyczne radio.
0: To była propozycja od Piotra z Belgii. Pozdrawiamy serdecznie. No a jak słyszycie, że pojawiają się wasze propozycje, to zdecydowanie wiecie, że to jest granie na życzenie w muzycznym radiu. Marta Wojtunik, witajcie. Już nie mogę się doczekać, jakie utwory zaproponujecie w ten dzień. Ten dzień to 4 dzień października i jest to też Światowy Dzień Zwierząt. Pozdrawiamy wszystkie zwierzaki, które być może nas słuchają. No i polecamy dziś zdecydowanie Milusińskich zabrać na jakiś spacer, bo warunki wręcz idealne. No i przypominamy, granie na życzenie. Wasze propozycje możecie podsyłać na naszym radiowym Facebooku. Możecie też pisać do nas maile na emisja@muzycznaradio.pl albo jeśli chcecie, żeby wasz głos ukazał się na naszej antenie, koniecznie wpadajcie do naszej aplikacji i nagrywajcie głosówkę.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Zanim pojawią się wasze muzyczne propozycje, kolejne z nich, to czas na naszą propozycję, naszą niedzielną piosenkę dnia. Baila, baila.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.

0: Jedna z piękniejszych polskich ballad, Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, propozycja od Janka, który serdecznie pozdrawia wszystkich niedzielnych słuchaczy Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: A teraz nieco podkręcimy tempo. Cruel Summer w bardzo przyjemnym remiksie.

0: I znów można poczuć lato. No, patrząc za okno, może nie lato, ale taką wczesną wiosnę na pewno można poczuć.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Czas na kolejną z waszych propozycji. To jest nagranie, które poleca Ela, wielka fanka zespołu BTS. Daje znać, że fanów BTS w Polsce jest naprawdę wielu. Szkoda, że zakończona już europejska trasa nie zahaczyła o Polskę. Daje nam znać, że czeka na koncert. Mamy nadzieję, że jeszcze wrócą do Europy, ale z tego co wiemy, to w październiku wybierają się na trasę po Ameryce Południowej, więc dość daleko, ale być może jeszcze wrócą do Europy. A propozycja to piosenka Swim.

0: wanna type.
1: Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: A w naszym dzisiejszym hit tipie pojawia się Lena Moonlight. Dziewczyna, która kojarzona jest głównie jako influencerka. Od wielu, wielu lat jest jedną z topowych polskich influencerek, a od jakiegoś czasu postanowiła zająć się muzyką i to był chyba zdecydowanie dobry kierunek. Letni wiatr to jest jej totalna nowość, którą dziś polecamy.

0: Tired of Being Sorry.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Czas na nieco mocniejsze brzmienie. To propozycja, która kojarzy się zdecydowanie z latami 80. Sweet Child of Mind i Guns N' Roses. To nagranie proponuje dziś Szymon.

0: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
4: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
3: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
5: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
3: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. The best of Hit Planeta.
2: Czas na krótką przerwę od waszych muzycznych propozycji. Wrócimy do nich tuż po godzinie 13, a teraz czas na wspomnienia, te najlepsze wspomnienia z Hit Planety. Cofniemy się teraz do roku 2002. To wtedy na tych najwyższych miejscach topowej 40 lądował Blanket Jones i Desire.

Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwonij i umów się na spotkanie. 789 789 506.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Pomiędzy najlepszymi hit planetarnymi wspomnieniami polecamy Wam też nowość, naszą niedzielną piosenkę dnia, piosenkę Baila Baila.

Na Hitplanecie znajdziecie hity z przeróżnych stron świata, a te francuskie również. The best of Hit Planeta. Polecamy Wam do godziny 13 najlepsze hity prosto z Hit Planety. Między innymi teraz pojawi się piosenka Summer Vine, ale to będzie cover, bo oryginalna wersja tego hitu ukazała się pod koniec lat 60., a my polecamy cover od niemieckiego duetu. Cover, który ukazał się w roku 2007 i błyskawicznie zaczął podbijać Hit Planetę.

0: Reklama.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk. Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
2: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Po reklamie. Pogoda.
6: Kolejny przyjemny jesienny dzień na Dolnym Śląsku. Zachmurzenie umiarkowane lub małe, więc słońce jest dziś obecne. Przypominamy, że od godziny 22 do wczesnych porannych godzin będzie obowiązywało ostrzeżenie wydane przez IMGW dotyczące gęstych mgieł, które będą ograniczały widzialność. Obecnie na termometrach maksymalnie do 19 stopni.
1: Of Hit Planeta.
6: Wracamy do hit planetarnych hitów. To nagranie na pewno pamiętają wszyscy fani polskiej muzyki. Manchester i Dziewczyna Gangstera.

0: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Bumpy Ride, nagranie, które ma już 16 lat.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: W naszym dzisiejszym hit tipie pojawia się 23-letnia polska artystka, która jakiś czas temu totalnie się, można powiedzieć, przebranżowiła. Przez wiele lat utrzymywała się w topce topowych influencerów, aż w końcu dała znać na swoich mediach społecznościowych, że to już czas, żeby zaczęła robić to, co od zawsze tak naprawdę chciała robić, czyli muzykę. Wydaje co jakiś czas naprawdę przyjemne hity. Czekamy więc, aż w końcu znajdą one swoje miejsce na albumie. Tymczasem polecamy Letni wiatr.

Beat number one i Always. The best of Hit Planeta. Za 10 minut godzina 13, więc powoli żegnamy się z naszym cotygodniowym spotkaniem z programem The Best of Hit Planeta. Na jego zakończenie na pewno pojawi się She's My Man oraz Take You There, a już za moment godzina 13, wtedy u nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, po których bardzo chętnie wrócimy do waszych muzycznych propozycji.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy, na co uważać. Będzie też, jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
5: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
4: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
6: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
4: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem czterokrotnie. Wygrał tylko raz.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

0: Muzyczne radio.
1: 10 minut po godzinie 13. Bardzo przyjemne niedzielne popołudnie trwa, a my dokładamy do tego przyjemnego niedzielnego popołudnia oczywiście wasze muzyczne propozycje. Granie na życzenie trwa i tak trwać będzie do godziny 15, więc czasu sporo, a miejsca na playliście jeszcze również sporo. Koniecznie dawajcie nam znać, co chcielibyście usłyszeć dziś na antenie Muzycznego Radia. Dawajcie nam znać na naszym radiowym Facebooku. Piszcie maile na emisja@muzyczneradio.pl albo nagrywajcie głosówki w aplikacji Muzycznego Radia.
2: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Zmieniamy klimat, to teraz na pewno zrobi się dość melancholijnie, bo to propozycja od Sławka dla żony Kasi Maroon 5 i She Will Be Loved.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Po reklamie.

0: Muzyczne radio.
1: Sezon koncertowy już się zakończył, a jak kończy się sezon koncertowy, to zaczyna się sezon ogłoszeń koncertowych, więc spokojnie można już szykować portfele, bo ogłoszeń już sporo. Sprawdźmy więc, co dobrego koncertowego. Zaczynamy od ogłoszenia, które na pewno ucieszyło fanów mocnej muzyki. Faith No More. Oni po 10 latach przerwy powracają w końcu, no i wystąpią też w Polsce. Absolutny zespół, absolutnie ikoniczny zespół, który łączy rock, rap i metal. To jest bardzo ciekawe połączenie. Powróci do Polski, zagrają podczas festiwalu Mystic Festival w czerwcu w Gdańsku. Festiwal odbywa się od 10 do 12 czerwca. To jest bardzo dobre ogłoszenie. Na pewno nie zabraknie takich hitów jak Epic czy Easy. Kolejne ogłoszenie również czerwcowe. Slash, znany oczywiście z Guns N' Roses, zakończy w tym roku trasę właśnie z grupą. Wystąpili w tym roku w Gliwicach, a w przyszłym roku wybierze się w swoją solową trasę, odwiedzi Polskę. 9 czerwca zagra w Warszawie na letniej scenie Progresji. No więc fani mocnych brzmień mogą to połączyć. 9 czerwca wybrać się do Warszawy, a później z Warszawy prosto do Gdańska, prosto na Mystic Festival. Bilety na oba wydarzenia już są dostępne, a ostatnie z tegotygodniowych bardzo ciekawych koncertów ogłoszeń. Rod Stewart wyrusza już, jak mówi, po raz kolejny w swoją ostatnią trasę. Mamy nadzieję, że nie będzie ona ostatnią. Mamy nadzieję, że nie będzie pożegnalną, bo Rod Stewart już kilka razy na scenie się żegnał, jeżeli chodzi o trasy koncertowe. No i tutaj również nazwa trasy wskazuje na to, że to finał, bo to The Final and Cure. W tym tygodniu Rod Stewart ogłosił, że wyruszy w taką bardzo wielką trasę po całym świecie, można powiedzieć. No i nie zabraknie Polski. Zagra w Krakowie na Tauron Arenie 20 lipca w przyszłym roku, a bilety na to wydarzenie już są dostępne. Wydarzenie o tyle ciekawe, ponieważ będą pojawiać się tam tylko jego największe hity, czyli na pewno Young Turks, czy Baby Jean, czy Do You Think I'm Sexy, które przypominamy właśnie teraz w programie Best Of.

0: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Talk to You, nagranie, które już chyba na zawsze będzie kojarzyło się nam z tegorocznymi mistrzostwami świata w piłce nożnej.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-tip.
0: Przedstawiamy nasz dzisiejszy hit-tip polski. To Lena Moonlight i Letni wiatr.

0: Klasyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
1: Za 9 minut godzina 14, a my teraz wspólnie sięgniemy do twórczości zespołu Blossoms. Zespół, który powstał w Wielkiej Brytanii w 2013 roku. No i błyskawicznie podbił swoją rodzimą scenę muzyczną bardzo dobrymi indie popowymi nagraniami. W ostatnich dniach jest o nich głośno i to na dodatek na całym świecie. A to wszystko dzięki jednemu z byłych członków zespołu One Direction. Nile jest obecnie podczas swojej trasy koncertowej. Był też w Polsce, obecnie koncertuje po Wielkiej Brytanii i w Manchesterze na scenie zaprosił frontmana zespołu Blossoms, żeby wykonać właśnie piosenkę, która wraca do łask. No i bardzo dobrze, bo jest to świetny numer, który właśnie teraz polecamy.

0: autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
3: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
5: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
3: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
3: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
4: Po reklamie.

0: Muzyczne radio.
1: Naturalny haj, od tego nagrania rozpoczyna się nowa płyta Mroza. Wszystko, czego chciałem, już dostępne, no a trasa promująca to wydawnictwo już rozpoczęta. Za Mrozem już koncert w Łodzi.

0: gościnnie byli bracia Kasperczyk oraz Natalia Przybysz, a w przyszłym tygodniu 10 października wystąpi we Wrocławiu, czyli na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk to jego, można powiedzieć, rodzime strony, bo właśnie z Wrocławia Mrozu pochodzi. Bilety jeszcze ostatnie dostępne na to wydarzenie, więc brzmi to jak naprawdę dobry plan na przyszłą sobotę. A my przypominamy, że jest niedziela, jest 4 dzień października w Muzycznym Radiu i jeszcze cały czas trwa granie na życzenie. Będziemy sięgać po Wasze propozycje, które możecie podsyłać na naszym radiowym Facebooku, możecie też pisać maile na emisja@muzycznyradio.pl. Możecie również nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Raz jeszcze niedzielna piosenka dnia, Baila, Baila.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Kolejna propozycja od Andrzeja prosto z Wałbrzycha z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy muzycznego radia i dla fanów tych tanecznych dźwięków Kinon Disco.

Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Po reklamie.

0: Sugar Jesus i I Came to Dance.
1: Muzyczne radio.
0: Fani Beatlesów mają w ciągu roku wiele dat do świętowania. Wśród nich na pewno jest 4 dzień października, bo to właśnie wtedy album Abbey Road, wydany 26 września, trafił po raz pierwszy na miejsce pierwsze notowania albumów w Wielkiej Brytanii i zostało tam, ten album został już na tym miejscu pierwszym przez najbliższe 17 tygodni. Mowa o albumie Abbey Road. Jeśli byśmy mieli wymienić najbardziej ikoniczne okładki płyt, to na pewno Abbey Road by się załapało do takiego rankingu, bo jest to album z ikonicznym zdjęciem Beatlesów, którzy przechodzą przez pasy tuż obok studia nagraniowego na właśnie tej ulicy w Londynie, w którym Beatlesi nagrali swój 11 album. Album oczywiście wielki sukces odniósł, no bo wiadomo, był to album Beatlesów, a oni byli uszczęśliwi szczytu swojej sławy, jednak nagrywając już ten album zespół praktycznie nie istniał. Niestety oni już wtedy wiedzieli, że to będzie koniec Beatlesów. Na tym albumie między innymi Octopus Garden, bardzo ciekawe nagranie, które skomponował Ringo Starr, piosenka Something, Oh Darling, Here Comes the Sun, no i utwór Come Together, który przypominamy w rocznicę wspięcia się tego albumu na miejsce pierwsze notowania albumów. Come Together, nagranie, w którym warto zwrócić uwagę na perkusję, bo jest tak nieoczywista, a jednocześnie bardzo charakterystyczna.

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
2: Ostatni raz pojawi się w roli naszego niedzielnego hit typu, ale na pewno jeszcze to nagranie będziemy polecać wam na liście top 30.pl. Lena Moonlight, Letni Wiatr.

0: Bardzo charakterystyczne brzmienie to nie mógł być nikt inny jak zespół brytyjski, zespół Arctic Monkeys.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Zbliżamy się już wielkimi krokami do godziny 15. Dokładnie 9 minut zostało nam do tej godziny. Czas na ostatnią z waszych propozycji. To bardzo przyjemne nagranie od zespołu ABBA, które proponuje Ewa z Poznania. Pozdrawiamy Ewę, która słucha nas w Poznaniu. I przypominamy, że to pierwsza październikowa niedziela, więc i ze studenckich, można powiedzieć, wakacji wracają takie programy jak Top 20 Hip Hop, jak Debiutanci, a to będzie grane oczywiście tuż po godzinie 17. Zapraszamy Was już teraz w imieniu Sebastiana Wysoczańskiego na najnowsze notowanie hip-hopowej listy w Muzycznym Radiu. Ono rozpocznie się tuż po godzinie 15.

0: Reklama.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
0: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
4: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 15.
5: Czas na wiadomości.
7: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy, ponad miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
8: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
7: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Dwie osoby zginęły, a jedna jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
9: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
7: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Po naprawdę długiej przerwie ponownie na liście Top 20 Hip-Hop meldujemy się z wami i zapraszamy na spotkanie z zupełnie nową hip-hopową listą naszej stacji. Cała masa nowości, które zbieraliśmy przez ostatnie tygodnie, już poukładała się według naszych propozycji dla was, a jak to wszystko poprzestawia się w ciągu najbliższych 7 dni, o tym na pewno będziemy przez najbliższe tygodnie rozmawiać na Top 20 Hip-Hop i sprawdzać, na jakie utwory głosujecie najczęściej i najchętniej. Sebastian Soczański, dzień dobry, zaczynamy. Niedzielną porą ponownie zaglądamy do świata hip-hopowej muzy, przynosząc wam same nowości, ale także te nagrania, które doskonale znacie, bo były wielkimi klasykami. Wśród nich m.in. Sydney Pollack z utworem Otwieram wino. To jest piosenka, którą chyba zna dosłownie każdy. To i zwrotki, i refren znamy, lubimy i pomimo, że ta piosenka trochę lat już na swoim koncie ma, nadal chętnie do niej wracamy. Miejsce 20. Dzisiaj tak otwieramy nasze hip-hopowe zestawienie, a później, no później już mamy dla was utwory, które być może po raz pierwszy usłyszycie. Zagraniczny rap, a tam klasyka gatunku, można by było powiedzieć. Kendrick Lamar z nagraniem Swimming Pools. To utwór, który melduje się dzisiaj na miejscu 19. Wśród polskich nagrań, które znacie z fal muzycznego radia, do posłuchania za chwilę z pozycji 18. Gipsy, Go i For Money z nagraniem Ostatni Dzień Lata. Bądźcie z nami i posłuchajcie.

ładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No

0: Hip-hop. Obok tego nagrania nie da się przejść obojętnie, a to za sprawą piosenki. Oczywiście Pogważymy. Wkręca się, zostaje w głowie na długo i od kilku tygodni gości w muzycznym radiu. Nie mogło być inaczej, ponownie sięgamy po ten utwór na top 20 hip-hop. Pogważymy z pozycji 17. Piętro wyżej z nowości rapera Lil Baby, Dead Fresh. Pozycja 16, a w kolejce także klasyki, bo my na top 20 hip-hop uwielbiamy wam klasyki serwować. House of Pain, za chwilę Jump Around. Bądźcie z nami koniecznie. Gramy tak dokładnie teraz w muzycznym radiu.
1: Top 20 hip-hop.
2: Okay, I'm dead fresh, Carlton. Yeah, fresh. Go take cardigan. Yeah. Virgin Mary, if I would say I pull up fresh as hell. Yeah. It one us got

0: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Po reklamie.
3: Gibbs, Jonathan i Kukon, ty masz z pozycji 13, myślę, że to szczęśliwa 13 i spotkania z polską nowością, którą będziemy wam przez najbliższe tygodnie serwować. Dajcie nam znać na muzyczneradio.pl, co o tym nagraniu sądzicie, głosując na tak, na nie, jak wolicie, właśnie na piosenkę Gibbsa, ty masz. Z miejsca 12 za chwilę w klasykach jeszcze Eminem, a później w nowościach na pewno Francis and Sobel, One Day in Poland oraz White 2115 i Mata 1 na milion.

Przyznam szczerze, że ta piosenka bardzo szybko wpada w ucho. Mam nadzieję, że macie podobne odczucie, jeśli chodzi o nowość Sariusa. Piękne słowa z pozycji 9. Oprócz nowości także wielkie hity, wśród nich Can Hold Us. Znamy doskonale. To piosenka, która już trochę lat na swoim koncie ma, ale nadal lubimy ją słuchać. I w tym nowym wydaniu listy Top 20 Hip Hop właśnie Can Hold Us w klasykach hip hopu. Pozycja 8. Za moment mówić będziemy o tych utworach, które zajmują najwyższe dziś pozycje. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
0: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
4: Po reklamie.

Zaglądamy na sam szczyt naszego zestawienia i tutaj Grubson, a także Kajetan Wolas, piosenka zatytułowana Sposób, pojawia się dzisiaj na miejscu trzecim. Tak o Hemingway tramwaje z miejsca drugiego, a sam szczyt to nagranie, które być może kojarzycie z naszych czerwcowych notowań, bo to jest jeden z naprawdę niewielu utworów, które na tej dwudziestce zostały. Mac Miller i Despins, posłuchajcie koniecznie naszego podium. Grubson, Kajetan Wolas, tak o Hemingway, Mac Miller, dziękując wam pięknie za to pierwsze, po długiej przerwie, spotkanie z listą Top 20 Hip Hop. Wracamy do was już za tydzień. Do usłyszenia.

La twoja przepsuła wariatka, weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu, cię wzywa.

0: się te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą rozkładem nocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają

0: sądzą. Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
1: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams. Yeah.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 16.
0: Czas na wiadomości.
3: Tragedia na pasach. Zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
4: Z zapowiedzi polityków PiS-u i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
5: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę w związku. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
6: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
4: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
3: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. Siedem książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Kochamy muzykę.
0: Debiutanci.pl w Muzycznym Radiu.
2: W końcu z bardzo długich studenckich wakacji wracają Debiutanci.pl w Muzycznym Radiu. Czas na godzinę, którą spędzimy w towarzystwie najlepszych polskich debiutantów. Wśród nich, na w zasadzie ich czele już czeka na nas Nita. Artystka, która przed tą wakacyjną przerwą już podbijała naszą listę debiutantów z piosenką Szerokości, a teraz zaczyna podbijać ją z piosenką Tańcz i Kochaj.
0: Muzyczne Radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w Technologii und Gründer Centrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie. Debiutanci.pl.

0: Martyna Baranowska, Słońca. Już niedługo minie rok od jej debiutu. W połowie stycznia tego roku artystka ukazała swój pierwszy debiutancki singiel, czyli piosenkę Serce. No i później był Berlin, Ptak i wiele, wiele naprawdę świetnych nagrań. Jej najnowsza propozycja to Słońca. Bardzo słoneczne nagranie, które pojawiło się już na jej setliście koncertowej, bo wakacje Martyna Baranowska miała naprawdę bardzo pracowite. Występowała na tych największych, najlepszych polskich festiwalach, czyli na trasie Męskiego Grania oraz na Letnich Brzmieniach. Artystka, o której na pewno jeszcze będzie głośniej. Czekamy na jej debiutancki krążek, bo nagrania, które w tym roku wydała, zdecydowanie zasługują na swoją debiutancką płytę.
1: To jest kolejny debiut w muzycznym radiu.

0: Panie między nami.
1: Nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
0: Love story. Ty i ja.
2: Debiutanci.pl.

0: Harmonia, czyli duet bardzo dobrych wokalistów, którzy prywatnie są małżeństwem. To Sonia i Jędrzej Skiba. Ten duet już swój debiut na antenie muzycznego radia dawno ma za sobą, bo taką piosenką po prostu trzeba się dzielić. Dzielimy się nią podczas cosobotniego notowania listy top30.pl. No i teraz, jak już debiutanci wrócili z wakacji, to również będziemy dzielić się tym nagraniem w paśmie debiutantów. To był Sentymental.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.
0: Kolejna debiutantka to Ola Piłat i piosenka Dotknę gwiazd.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.
0: Debiutanci.pl.

0: Ania Szlagowska i utwór Halina. Utwór, który rozpoczyna się dość spokojnie, ale jak słuchać, rozkręca się w naprawdę dobrym tempie. To jest kolejny debiut w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.
0: Czas na nagranie, które już mogliście mieć okazję usłyszeć w sobotę, tuż po godzinie 13 podczas notowania listy top30.pl. Boron i Co w rodzinie nie zginie.

0: Martyna Wroch na Kasztanowce.
1: To jest kolejny debiut w muzycznym radiu.
0: Mój osobiście obecnie ulubiony debiut, Kunicka, czyli artystka, która zaczynała od krótkich filmików w internecie. Tam między innymi coverowała bardzo znane polskie i nie tylko piosenki. Później dzieliła się fragmentami swoich piosenek, aż w końcu przyszedł czas, żeby wydać którąś z nich i wydała Rozlałam mleko.
2: Ciche, ciche.

0: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
4: Hej, z tej strony Vixen. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
5: Za małe skrzydła.

0: po prostu Kajtek, Joachim i Kimchi.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.
0: Czas na debiutanta, którego już z muzycznego radia możecie znać. Michał Kisielewski.
2: Hej, z tej strony Michał Kisielewski. Chciałbym pozdrowić słuchaczy najlepszego, bo muzycznego radia.
0: I to na dodatek jeszcze nas ten debiutant pozdrawia. Bezpańskie psy to jest jego najnowsze nagranie, które będziemy, mamy nadzieję, polecać wam w paśmie debiutantów jak najdłużej.

0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny. Bo ja kocham cię.

0: Alien i Mighties, duet, który od razu pokochała publiczność polska, w zasadzie cała. Występowali w programie Must Be The Music i raczą nas naprawdę świetnymi hitami. Ja Ciebie też, to jest nagranie, które gorąco polecamy w paśmie debiutantów, z którym będziemy spotykać się co tydzień w niedzielę, bo już ten program wraca. No ale zbliżamy się do godziny 17, więc dzisiejsze wydanie tego programu już powoli się kończy. Za moment najgorętsze premiery tygodnia, ale zanim premiery, to jeszcze na pewno bardzo ciekawa nowość, bardzo ciekawy debiut, a tak naprawdę debiutujący duet. Hania Kuzimowicz i Kaira. Kaira, która debiutantką tak naprawdę nie jest, bo już na swoim koncie ma takie hity jak Sour, czy współpracę z Gromim, ale Kaira, jeżeli chodzi o polskie piosenki, jeszcze swojego debiutu nie miała. Dopiero w duecie z Hanią Kuzimowicz można było usłyszeć ją w polskim repertuarze. Szkoda na to łez.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: Reklama.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
0: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 17.
5: Czas na wiadomości.
7: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, między innymi szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
8: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
7: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności, niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
9: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
7: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
5: Muzyczne Radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.
6: Jest niedziela, minęła godzina 17, więc czas na nowości i premiery w Muzycznym Radiu. Dub Dogs i The Fade Outline to na dobry początek.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Wszystko się w tym nagraniu zgadza. Glockenbach i Kalium Scott, Collide.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Na pewno polecać wam będziemy też te polskie bardzo ciekawe nowości. Na pewno będzie grana piosenka Kręci się Ziemia, a w niej Leon Krześniak.

0: Kolejny tegoroczny singiel od zespołu Nickelback i wszystko jasne, będzie nowy album, całe szczęście. Nickelback, oni wcześniej swój nadchodzący album, który ukaże się pod koniec października, promowali piosenką Leave Me Behind, bardzo mocną rockową. Make Me Love You również oczywiście rockowe, bo to rockowy zespół, ale takie bardziej balladowe.
1: Muzyczne radio, to będzie grane.
0: Album zespołu Nickelback ma ukazać się 30 października, a nazywać się będzie Everything Under the Sun. Czekamy więc na nowe wydawnictwo od tego niezapomnianego, legendarnego zespołu, a tymczasem polecamy Wam nowość od Michaela Schulte, Cover You.

0: reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. To...

0: Gramy Radio. To będzie grane.
1: Co jeszcze nowego polskiego już dajemy znać. Na pewno pojawią się nagrania z nowego albumu Artura Rojka, który niedawno się ukazał. Urodziłem się po to, żeby latałem. Zdanie, które wydawać by się mogło, że jest błędne, ale jest jak najbardziej autentyczne. Artur Rojek podzielił się informacją, że jego syn kiedyś, patrząc w niebo, wypowiedział takie słowa. No i one tak zapadły w pamięci Arturowi, że postanowił nazwać tak swój nowy album. Album, który naprawdę ma wiele, wiele nagrań, które będziemy chętnie polecać wam w muzycznym radiu. Między innymi piosenkę W objęciach.

0: Muzyczne radio.
1: To jest program To Będzie Grane, gdzie polecamy Wam nowości i premiery z całego świata, które lądują na playlistach muzycznego radia. No i zabraknąć nie mogło tej irlandzkiej, legendarnej grupy, która dosłownie kilka dni temu obchodziła swoje 50-lecie na scenie. YouTube, bo to o nich mowa, o nich w tym roku jest naprawdę głośno. Najpierw zaskoczyli jedną epką, potem drugą, a później singlem Street of Dreams, który zaczął zapowiadać ich nadchodzący album. Obecnie już wiemy, że to wydawnictwo ukaże się w listopadzie. Czekamy na nie naprawdę bardzo, bo patrząc po tych singlach, nie wiadomo, czego można się spodziewać, bo Street of Dreams, pierwszy singiel, który zapowiada nadchodzącą płytę, jest taki mocny, no popowy, można powiedzieć, bardzo chwytliwy, a Silencio, które właśnie ląduje na naszych radiowych playlistach, to utwór zdecydowanie rockowy, który przypomina stare U2. Okładka też już się ukazała nadchodzącego albumu, ponieważ można zamówić w preorderze i winyl, i CD, a nawet kasetę. No i jeżeli chodzi o okładkę, to ona mi osobiście przypomina okładkę Beatlesów Abbey Road, bo panowie z zespołu U2 również idą w jakąś stronę, tylko robią to na plaży. Koniecznie obczajcie, jak wygląda okładka, no i koniecznie obczajcie nowy singiel.
0: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: taką energią można zaczynać nowy nadchodzący tydzień. Samfeld i Need That Love. To na pewno będzie grane. A co jeszcze będzie grane? Na pewno nowości od Yearbooks, All About Islands, nowość od Vixena, jeszcze polska nowość na pewno się pojawi tuż przed godziną 18. Shakira, Dash Berlin, tak będziemy grać do godziny 18 i te nagrania na pewno będziecie często słyszeć w nadchodzącym tygodniu w Muzycznym Radiu. Marta Wojtunik, dzięki za wspólnie spędzoną niedzielę. Zostawiam Was z naprawdę dobrymi nowościami i premierami, a tuż za moment przywita się z Wami Maciej Wowka.
1: Muzyczne Radio. To będzie grane.

Woli beztrosko rósł, zaśpiewaj jeszcze mi do snu. Niech Bóg dobry czuwa nad nami, nawet jak nie zawsze daje to, co chcielibyśmy sami, najlepiej na

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
4: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
5: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
6: Można było to szybciej zrobić, tak.
4: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
7: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
4: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
3: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł, 98 7,59, a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy, to oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października, pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena French i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
1: W każdą niedzielę przez 120 minut. Najlepsi z najlepszych. Jak Wiedźmin naniesie, Adam Beyer bierze wszystkie utwory Faithlessa na swój stół mikserski i ponadto bawem kolejne utwory mają się pojawić, ale komu on jest pierwszym? Ma ich być aż 11. Maciej, bo witam. 6 minut po 18 zapraszam na niedzielę z najlepszą muzyką, z dobrym klimatem. Deadmau5 i Steve.

0: DMC News.
1: Przedstawię jak zawsze Tom Dutt.
2: DMC News na starcie razem z Masano, który właśnie spełnił swoje artystyczne marzenie. AMC i MC Phantom wracają do Polski na kolejne techniczne sety, a w kartce z klubowego kalendarza 30 lat kultowego nagrania Brief od The Prodigy. Sprawdźmy szczegóły. DMC News 3210. Startujemy.
0: DMC News.
2: Zaczynamy od spotkania z Masano. To jeden z najbardziej wyrazistych artystów współczesnej sceny melodic techno, który zrealizował właśnie jedno ze swoich największych artystycznych marzeń. W amsterdamskim klubie Lofi artysta zagrał swój debiutancki set w formule All Night Long. W dzisiejszych realiach, gdzie współczesny rynek klubowy zdominowały krótkie, skondensowane zaledwie półtora godzinne występy gwiazd, 6-godzinny set to prawdziwa uczta dla fanów. Jak przyznaje sam Masano, tak długi format pozwolił mu opowiedzieć kompletną historię i przemycić do selekcji utwory, które zazwyczaj nie goszczą w jego standardowych muzycznych setach. Od początku mojej kariery zagranie All Night Long było czymś, co zawsze chciałem zrobić, powiedział Masano. Niezwykle doceniam możliwość opowiedzenia własnej historii od otwarcia do zamknięcia drzwi. To niesamowite uczucie mieć czas, a przede wszystkim cierpliwość, by zagrać się numery, które normalnie nie trafiłyby do mojego seta i zbudować prawdziwą podróż w odpowiednim dla 6 godzin tempie, podsumowuje artysta. Działanie Masano idealnie wpisuje się w dyskusję o kondycji współczesnego DJingu. Absolutna legenda sceny house i zdobywca nagrody Grammy powiedział stanowcze nie dzisiejszym trendom, ostro krytykując godzinne, góra dwugodzinne sety, w których brakuje miejsca na eksperymenty, a artyści zmuszeni są do grania samych pewniaków i największych hitów. Morales z nostalgią wspominał czasy, gdy kluczem do sukcesu było budowanie unikalnej relacji z publicznością i zabieranie ludzi w wielogodzinną podróż. Sam zresztą udowadnia to swoimi wielogodzinnymi sesjami na Ibizie. Dla tych wszystkich, którzy po wysłuchaniu amsterdamskiego maratonu czują niedosyt, mamy doskonałą wiadomość. Masano będzie jedną z głównych gwiazd nadchodzącej drugiej edycji Resistance Poland.
0: DMC News.
2: Tymczasem pięciokrotny zwycięzca plebiscytu Drum & Bass Arena Awards w kategorii Best DJ powraca do Polski na dwa ekskluzywne występy. O kim mowa? Brytyjski producent i ikona sceny Drum & Bass AMC łączy siły z

Na koniec kartka z klubowego kalendarza. Kultowy singiel Brave grupy The Prodigy kończy 30 lat. Z tej okazji wytwórnia XL Recordings zapowiedziała premierę specjalnego wydawnictwa winylowego Brave 30. Wydany w oryginale 11 listopada 1996 roku, utwór stał się drugim z rzędu singlem zespołu po Firestarter, który zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Przetarł on szlak dla albumu The Fat of the Land, czyli pierwszej płyty z muzyką elektroniczną, która dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiego zestawienia Billboard 200. Brief narodził się i ewoluował na żywo podczas koncertów. Liam Howlett pod koniec 1995 roku zaczął eksperymentować z nowym, cięższym brzmieniem. Zespół testował surową wersję instrumentalną na koncertach. Widząc dziką reakcję tłumu, Flint i Maxim zaczęli spontanicznie dogrywać i wykrzykiwać linie wokalne bezpośrednio na scenie. Słynny otwierający dialog Brief with me Maxima i jadowita odpowiedź Flinta stały się fundamentem struktury tego właśnie utworu. Charakterystyczny riff wejściowy to przetworzone przez Liama dwa dźwięki z demo gitarzysty Jima Davisa. W strukturze utworu wykorzystano również m.in. pętlę perkusyjną z utworu Johnny the Fox meets Jimmy the Wit formacji Thin Lizzy oraz dźwięk miecza z utworów Wu-Tang Clan. Teledysk w reżyserii Waltera Sterna zdobył nagrodę MTV Music Awards w 1997 roku. Nowa rocznicowa płyta 12 połączy wersję oryginalną z jej oficjalnymi remiksami od przedstawicieli muzyki bass and drum. A zatem posłuchajmy już teraz oryginalnej wersji jednego z największych klasyków muzyki elektronicznej. Panie i panowie, dziewczynki i chłopcy, koleżanki i koledzy, już teraz przed wami The Prodigy i nagranie Breathe.

To jeden z delikatniejszych utworów Alexa Morfa, Bluebeard. To muzyczne radio, teraz klasyk rodem z Sunrise'u, no bo tam był bardzo mocno kręcony dawno temu i do dziś dzień. W każdym sezonie pojawia się Four Strings i Take Me Away.

the real.

0: To jest niedziela z muzycznym radiem, nasze najlepsze bujaki. A za chwileczkę wystartuje Blank & Jones, Beyond the Time. Jeden z największych klasyków muzyki trance.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Demonstracja aktywistów pod resortem rolnictwa w sprawie rozmiaru kojców, a we Francji śledztwo po protestach licealistów. Zajrzymy też na Bałkany. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z bośniakami. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa protestowały dziś organizacje prozwierzęce. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna czy owczarka niemieckiego.
3: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe?
2: Pytali urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze nie zapadła, trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Odblokowana po kilku godzinach autostrada A2 w rejonie miejscowości Łukowisko na Lubelszczyźnie. Doszło tam wcześniej do śmiertelnego wypadku. Motocyklista uderzył w tył ciężarówki, zginął na miejscu. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
4: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
2: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. Nasi piłkarze już w Bośni i Hercegowinie jutro zagrają z tamtejszą reprezentacją w trzeciej kolejce Ligi Narodów. O zwycięstwo będzie ciężko, mówi bramkarz polskiej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomina o ostatnim spotkaniu z Bośnią w Warszawie, gdzie padł remis.
5: Graliśmy z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać. Po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
2: Na półmetku Polska z 4 punktami zajmuje trzecie miejsce w grupie B4 Ligi Narodów. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, Rumuni mają 0 punktów.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

że wieki tego nie słyszałem. Dobrze, że są tacy, którzy pamiętają. Tak jak nasz słuchacz, którego serdecznie pozdrawiam. Grzesiu napisał do nas, poprosimy. Quicksilvera, Escape, Paradise. I dobrze, na starcie w kolejną godzinę z Best of Muzycznego Radia. Tu same gwiazdy, no bo tak. Quicksilver, Tiesto, TNT1, Age of Love. Posłuchajcie, zostańcie, ocencie.

Odrobinka electronic dance music, trochę trance'ów było, down tempo, ale nie było house'u dzisiaj w naszym best of. To proszę bardzo, gramy house'cior. Inner City. Turn me on.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Cyberkaretka na pomoc szpitalom, od tego zaczniemy. Potem mosty w Kijowie na celowniku Rosjan. Będzie też o poszukiwaniu pewnego dużego kota. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów i nie zawaha się pomóc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Bezpłatnie, zaznacza Jeremi Olechnowicz z Centrum Zdrowia.
3: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
2: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. Marcin Starzec.
4: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian.
2: Serwal sawannowy poszukiwany. Duży kot uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw jest łagodny. Niemniej, jeśli go zobaczymy, lepiej od razu zadzwonić pod numer alarmowy 112. Od jutra do piątku kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Łodzi i Katowic muszą przygotować się na spore utrudnienia. W związku z remontem z ruchu między węzłami Kutno-Wschód a Piątek będą wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: Kochamy muzykę i festiwal hitów. Lecimy do Was z najlepszym towarem. Na początek...

0: koszyka najlepszych hitów muzycznego radia Festiwal na wasze życzenie. Kolejny numer.
1: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Atakuje wasze zmysły Dash Berlin.

Taka muzyka jest najlepszym sposobem na to, aby na chwileczkę oderwać się od wszystkiego. Posłuchać muzykę. Wkręcić się w nią maksymalnie. Feel the beat, dużo bitu. Od Darut. Safri Duo. Za chwilę. Eric Prince, Philippe de Grand, Fedele Grand i Gigi Duck za nami.

I need it, I need it, I need it, I need it, I need it.

0: limousine, Jaguar, Rolls Royce, you name it.
1: Znany, kochane tematy sprzed wielu, wielu lat, wielu, wielu miesięcy, wieczorową porą muzyczną radio pod nazwą Festiwal Hitów. Od tego jesteśmy, żeby przypominać takie numery jak Sisoko, Believe. 13 po 21 muzyczne radio jutro. Jutro. Ładna pogoda. Cieplutko, 20 stopni, pojutrze 21-22. Ten tydzień ogólnie będzie udany. Noce chłodne. 7, 9, 5. Bądźcie gotowi. Binary, finary.

poranki z Fawolą już powolutku trzeba kończyć, bo to po 23 to dobrze, 11 minut. Dlaczego pytają dziewczyny z TikTok to?

zacytujesz w myślach bursy. Ja po uszy sobie usnę i poczujesz przez skórę najprościej.

0: Festival hitów.
1: Tra la la la la.